Jungere jako diplomu a boys chengra art school ka putu chenjanika yungere jako 88.9 FM.